Ja, du sind Nana Brr. Ej, nami chemisch pres. Nie ukrzyżuj kres. A si si kupim brek. Zabrzuj czubku do sklepa jak frek. Nie poszkraba, ale jak kryp. Zem odjel pryć. Drift. Ty co mnie nienawidzi, tak.